0: 4-7. Dobrze, dziękuję.
1: Check Jersey Reg, Mike Romeo, Kilo Alpha, Romeo Kilo Indiana. That's Jersey Reg, Mike Romeo, Kilo Alpha, Romeo Kilo Indiana.